No a nadzieja mnie wszyscy woskrić żywienia, derje, stejmy. Niekotrym szkuli sa to znana tak cele nie poradzi, respektywnie znana to też krótka faza, do kotry już sa tam podadza, ale też tutun miesac mamy wiedzę za so aktualne liczby z dziwowej agentury. W septembru bie pola dziwowej agentury Budyszyn z okresu maj Budyszyn a Zorec niemale 19,500 ludzi bez dziwnych przyzywanych. Sztoże niemale 500 a 60 minie hać augustrze. Kiedy dziwowa agentura z dzieli woty bierasz w osobie jasne liczba bez dziwnych modostnych, kocisz su po 20 lat stare. Tole zwisuje też z tym, co jest o nowe wukubwanskie lito zajęło. Kvota bezdžurnosti, da spadne s tým vo 0,2% dybkaj na 7,2% a je tak na samstnym stavie gajš runie pred letom.

0: A s tym jenietko z dybkom na posednich.
1: Serbski rozwóz. Powieszcze. W studiu Blanka Funcyna.
2: Serbska zakładna a serbska wyższa szkoła Budyszyn zwiedzite je tu tych dniach swoją 80. rocznicu założenia. Pod hesłom nasza szkoła, czera, dżęca a jutce, są so szkolerio na wszelakich stacjach ze stawiznami kubaniszcza zabierali. Czasowi swiedkojo pobychu czera na projektnym dniu zakładnej szkoły w riadoniach a rozmowiachu so ze szkolerymi. Za świech miesiącach nas też te broszurka, wustajenca a video. Dżęca prezentuje so projektu wuslitki na zromadnym zabawnym popodniu ze zbywszymi wuczerymi Sapsko-Kubaniszcza. Gmienska rada Slepo je swój gospodarski plan za leto 2021 wusnie w obsam knyła. Za inwestycje maja cukone 2,8 milionu euro k dyspozycji. Najwyższą priorytą ma planowanie nowo strojotniskiego centruma. To jest najważniejszy projekt strukturnej zmiany gminy. Dalej chce się gmina Slepo do tamniejszej woniowej wybory a do szkoły inwestować. Tak ma się między drugim solarna przyprawa na cieszy niemsko-serbskiego szkolskiego kompleksa instalować. Za 108 tysiąc euro chce gmina Serbski Kulturny Centrum sanirować. Pięć inicjatyw z Horní Łužice je nominowane za publikumowe wotwosowanie w niemskim myto za angażement. Je to między drugim towarstwo przyjaciół motorskich z Budyszyna, które szkoda leto w ulica dzieci dziecięcego domu we Wujeszku organizuje. Budyskie towarstwo Cuzeum je nominowane za swoje kubańskie poskytki wokół technologii CNC za modostnych. Online nowe wotwosowanie bieži od dženzniša prvního oktobra hač do konca mesaca. Ze Sakske je 40 projektov v wotvosovaniu, po cve Nemske nimale 500. V Zubornic Cepola Malešec maja netko od Sče neodvisne nadrožne vopsvetlenje. 4 nové nadrožne lampe so jenice od svonca z energiju zastaraja, tak malešanski vesanosta Matias Seidel. Solarne platy sú do štiežoru zatvarené a milina skvaduje so akuach. Tež ve zime a dež je dleje pomročené, maja so lampe svedčič. Nové vopsvetlenje je gmenu niedže 27 tisac euro pvačivo. A tu mam jeszcze pokieł we swojskiej należności startowanie livestreama serbskiego rozwosa przez Aleksu Nitko za so funguje. Przy przestajniu systema jest so link dyrbiał znowu przyriadować przez niemskie hesło Aleksa Spielmia MDR Sachsen Sorbisches Programm so serbski rozwos po zvučenem vašnju votraje. A poladami išče do Zorelca, v okres Zorelc dostava so džena vupšo do zadoženja. Za kletu liči krajnoradne zarjad s deficitom 101 milijonu euro, leto nato ze 117 milijonu eurami minusa. To vukadža značiska eta, kotrež su čara prini raz ve okresnem semiku diskutuali. Pšičine su razne stupace socijalne vudavki v okresa. To nastupa predovšem v obvuki modžinske pomoce a vudavki za ladanje. Kajž rozvoži financný decernent Thomas Gampe, treba džen a viac ľudži socijalnú pomoc. Došliči vo krestem, zo dyrbi 2028-27 kruč viace penes za ladanie potrebných zapfačič, hač hišče pred 10 letami, a to cukone 5,5 miliónu euro. A to bych u naše poistče, kotrež namakače tež, na naszych stronach internetu, a w naszej app MDR Serbia.
1: Wiedro.
2: Tuż to słońca, niekotre mroczyle, dżęca wuladamy wostać ma sucho. Przy niedrze 21 do około 24 stopniu. Potem jutce wiac mroczylu, ale to runia sucho. A maksymalnie w około 19 stopniu potem jutce zmiemy.
0: Wszystko ok, na puczach a na druhach, wszystko tak, kaj szturbi być. Jeli wam nieco napadnie, potem nas rady tu zazwończe. Budyszin 7400 je nasze czysło, a popisajcie nam nasz app mnaserbia.krotkobojesz.
1: Serbski rozwóz.

No a ja wiem, što nietko protyč cestie. Krótka poci bielki nasadu mnie. 6.1, 6.4, czy dobra nie? A to započneme najprv raz z terminom za radvorčanu na informacijske zariadovanie k lokalnemu zastaraniu z milinu, z če dženca radvoru prošení ABE Dołożność a Energiowe Drustwo Witaj przeprosza od wieczora 6 do hostczynca Meja. Zredziszczu z tej praszenie, jak mu lokalne zastaranie z milinu z Nucka Radworskiej gminy można być. Za szpichelom w oprawdzitości, tak reka tytuł programa Składność nieposmiertnych w 80. narodninu Bożyny Nauka Kuneszowie. Hudźbnoliterarny portrét przedstaví so dženca večer na povosmich na žoli SLA Budyšinje. Vorkličanska gmenska rada zjenže so večer 7 a to v dôžnostnom domje Nuj Viesce. Zapozvanča CDU v krajnom sejmie Elin Jenčec zhromadne so statným ministrom za vopsvet a ratarstvo Georg Ludwig von Breitenbuch zeča ceta jutze vodnujič na všetke vaše prašenja a to v rozmúnem kole v Nukničanskej baráce večer na posedmich. Župne svedžin župe Micha Hornik tun vodmije so sobotu a to večer 6 v Bieskicach kooperácii s tamnejším športovým tuarstvom. Na Vinove a spevne svedžen vočakuja tam serbsku skupinu Kmelovanka a cimbalovu skupinu z Morave.

0: Czasacz męczyno do siedmich runie bie. Hej, w bojez czarszcze w tym słyszeli budyska zakładna a wyższa szula świeczyte swoju 80. rocznicu założenia. Znano je też niech tu mę z wami, kiż je sam do tutej szulu chodził. Gajsz? Blanka Funcena, kotraż je mi tu dżęca rano po boku.
1: Aj tak je, przed dokładnie 55 letami sem do sapskej szule, kaž so ona tedy menowaše zastupiła, a ze mną jednače dalše sapske dzieci tu z miesta. Vukodžiuši sapsku pistovaniu Jan Rade Sapvela stiachme potom prinio septembra 1971 na skodach przed tedyšej šulu z cukoruj titu ve rukomaj šulačak bie zamiestnena ve dženznišim tvari Dziecacy a Modzinskie Biblioteki przy Sapskich Rebiach. Pretacz przeczyniach my potem dwie lecze pożyczą na budyskie celniszczo.
0: To jest potekim też jedna ze swytku czasa asy, każ druze też w tym tydzieniu w jednej riaduni Sapskiej zakładnej szule pobyła, żeby o tym poryczała a na praszenie odmówiła.
1: Runie tak, najprede sem se przednosz, kiś su tam z wulki procu rumadze zestajli, aby auli prezentuali na Polskowa, a potem smedzach so ze z dziećymi riaduni jeden a rozmowiec, czy bych u woprodzie jara zwiedawi z tych stajach upraszenia, ale też toż to w osiebie rozprawiachu, kotre instrumenty takle raja, so rady moluja, ale też sportuja, a w obladach my se zromadnie w ustajencu, a na końcu zaspiewach jeszcze spił, kiedy się składnostnie 80. szulskiego jubilea nastał.

0: A to by słyszeć pod smuszku, to by w obchodzie porażenie do południa.
1: Agenca prezentuje się po takim projektu we wusletki na zromadnym, zabawnym popołudniu z byłszymi wuczerymi serbskiego kubwaniszcza.

Dzieńcyszako mamy prynieho oktobra, a z tym jest o september minu, a tu już wizotisz za so statystikach jo najnowsze wozywienia. Za nas maja ale z dobą tyż dziełowa agentura tu Budyszynie. Każ w nas dzieli bych w septembru we okresie maj Budyszyn a Zorel znimale 19,500 ludzi bez dziunich przyzywionych, sztojszie 562,600 minie haciszcze augustcze. Każ dziełowa agentura z dzieli Worte bierasche Wossebier jasne Liedschpa bärst du nicht modest nicht, Gott sich so bot 20 Letami. Dolles bis wie dich, stimm so jesso nur wukubwanske Leto sahiwo. Quota bärst du nosche, das Badne stimm Lochze von 0,2 Dübkei na 7,2% a je tak na samsnem Stauwe gesch runje pschet Letam. Tschüss, Hatschmenschino, bonapos mich hier de Beranien.

W helskich baslach spiewał się Matthias Kisling, a takie hudźbnie pole nas dależe. Tam pod sychu, ryka tytuł Michała Cyża. Do toho šnie rie prosi nas Josefina Bretschneiderec. A prawy serbski stary šlager

Ma Rüdiger von Nesanas. Wszystkie te tytule, dżentza i jeszcze na nas czekają. Tu dżentko dalej z Michaelu Melcerowej.

0: z dybką na podziwie cichie.
1: Srpski rozgłos. Powieszcze. W studiu Blanka Funcyla.
2: Srpska zakładna a srpska wyższa szula Budyszyn zwiedzite tutych dniach swoją 80. rocznicu założenia. Pod hezwom nasza szula Czera, Dżensa a Jutze są so szulery o naszych lakich stacjach ze stawiznami kubaniszcza zabierali. Czasowi świetkojo pobychu Czera na projektnym dniu zakładnej szule w riadoniach a rozmowiach so ze szuleremi. Zaś w miesacach nastaż te broszurka, ustajęca a video. Dżensa prezentuje so projektu wusletki na zromadnym zabawnym popodniu z byłszymi wuczerymi srpskoho kubaniszcza. Kmienska rada Slepo je swój gospodarski plan za lieto 2021 wosne w obsamknęła. Za inwestycje maja cokonie 2,8 milionu euro k dyspozycji. Najwyższą priorytą ma planowanie nowego strojotniskiego centrum. To jest najważniejszy projekt strukturnej zmiany gminy. Dalej chce gmina Slepo do tamniejszej woniowej wobory a szule inwestować. Tak ma sobie z drugim solarna przyprawa na czysze niemsko-sapskiego szulskiego kompleksa instalować. Za 108 tysiąc euro chce gmina Serbskie Kulturne Centrum sanirować. 5 inicjatyw z Hornie Wóżice je nominowane za publikumowe wotwosowanie vo niemskie myto za angażement. Je to mez drugim towarstwo przeczelu motorskich z Budyšina, kotrež kojže leto vulica dzieci dziečaceho domu vuješku organizuje. Budyske towarstwo Cuzeum je nominowane za svoje kubanske poskytki vokovo technologie CNC za modostnych. Online nowe wotwosowanie bieži od dženstnišo prvního oktobra hač do konca mesaca. Ze Sakskie je 40 projektov v wotvosovanju pod suvenimske nimale 500. Zubornicce Pola Malešec maja netko od sveče neodvisne nadružne v obsvetlenje. 4 nowe nadružne lampe so jenice od zvonca a ze z energiju zastaraja, tak malešanski vesanosta Matthias Seidel. Solarne platy sú do štiežoru zatvarene a milina skvaduje so akuach. Nowe v obsvetlenje je gmenu niedže 27 tisac euro pvačivo. V okres Orelc dostava so džen a vupšo do zadoženja. Za kletu liči krajnoradne zariad s deficitom 101 milionu euro, leto na to ze 117 milionu eurami minusa. To vukadža značiska etata, kotrž su čara ve v okresnem semiku diskutovali. Pšičine su razne stupace abo stupane socialne vudavki v okresa. To nastupa predovšem v obvuki modžinske pomoci a vudavki za ladanje. Kajž rozvoži financný decernent Tomas Gampe, treba je džen a viac ľudí sociálnu pomoc a podpiru. Dojšliči v okres tým, zo doby 2028 7 kruč viac penis za ladanje potrebných zapvačič, hač hišče pred 10 letami cirkone 5,5 miliónu euro. A to běchu naše pojezdče, kotrež namakače tež na našich stranách internetu a ve našej app MDR Serbia.
1: Vedro.
2: A dženca bude to hišče rastajky riane převažne svončne nazimský džen se zmivými 21 do 24 stopnemi jutce potom viac mročelu na nebju a bude trochu kudnišo se s maximálne 19 stopnemi.
0: Przeco jeszcze z tej wyskacz mies Niemcami a kulocom, gdyż jedycie tam po dwu S5 90 wyskaso na smier Niemcy.
1: Serbski rozwóz.
0: Wotladaj wotowo je wszystko w poriadku. Tu Budyšinie je wodzęsniszego samorodu a droga zasadospunie wotorena. Przejmuj wam się tuż dobrą wiestu jezbu do dżęsniszego rania.

0: W pojezdczaszcze o tym słyszeli buddhyska zakładna, a wyższa szula świeci tej swoją 80. rocznicę założenia. Znano je też niech tu mez wami, kiedy się sam do tutej szulu chodził. Gajsz? Blanka Funcena, która je mi tu dżęca rano po boku.
1: Aj tak je, przed dokładnie 55 letami jsem do serbskej szule, kaž so ona tedy menowaše zastupiła, a ze mną jednače dalše serbske dzieci tu z miesta. W ukođejuši serbsku pistowaniu Jan Rade Sapvela stiachme potom prinio septembra 1977 na skodach przed tedyšej szulu z cukoruj titu ve rukomaj szulačak bie zamiestnena ve dżęcnišim tvari in Jujicatze a Mojinske Bibliotheki při serbskich Rebjach. Prethač přečenjach me potom dvě leče božišo na budeske celnišče.
0: To se potekin tež jedna ze svitkou časa asi, kajž druze tež v tutem tydženju v jedni riadoni serbske zakladnje šule pobyla, so by o tem porječova a na prašenje odmovila.
1: Runje tak, najprede sem se přednoš, kiš su tam z vulke procu rumadže zestajili, aby auli prezentovali na Poskawa, a potem smedžach so se s džičimi riadoni jeden a rozmovič, či bych u voprodejara zvedaví, stajachu prašenja, ale tež to, što vo sebi rozpravjachu, kotre instrumente takle raja, so rade moluja, ale tež športuja, a vobladach me se zromadne vustajencu, a nakoncu zaspivachu ще спів, кіше сквадностні восом джесатого шульського юбілія настав.

0: A to by słyszeć po cmuszku, to by w oprodzie porażenie do południa.
1: Agenca prezentuje się po takim projektu w usledki na zromadnym, zabawnym popołudniu z bywszymi wuczerymi serbskiego kubwaniszcza.